0: Radio Weser TV Musik Spezial 80er und 90er.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.

zviuru zvevanhu zvakatarisana nenzara munyika dzinoti Somalia, Ethiopia, Liberia, Mozambique, Angola, Sudan, Zimbabwe neMalawi. Izvi zvinokonzerwa nekuti